tenya la kumaka ona kala portu mingolash etampa ni Tony Fernando ikumele utsiritu uwo malema ninoma akhelela mwavano Gwareval Ashko yowo onrowa wakuleli hanaka ni Jilara wokali heriwa ni banda yo mohi yelele matabiela ikumele wora taru sa ishekuwa o konseli municipal opo mayo ampula mera

Kira ntoni kwa mwane ni murimola Mkupalika yo murupa murima nukwa kava Mkaleo kupalele yo nare muno kiwoka Ahi kupalana yo mnimo tamuno kiwoka Sipateli wani prosor lai